namungu awa susoki na lobi na kumbinga mbo pona zandumba yo moko ebisangai mobai no atindo na poto po oya kubuko lobana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobai no atelefone ako deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi okompi ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobali no atelefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo

azo ti banga swa tele leti ndusa ke kelere kake ki banga tana kwata ti banga su trusti muza paketa eda fai mi tobera ti minga na yati yenu swa pate gira milioti na la swa kera bigeti Equateur Elvis Regisseur na bigeti

Hey, Azo. Biaso. Après zombie bagia, on se gina mamba kwa ando tibe. Ah, dunia. Matanga ti dungona ngba na gbele ti enda le cha se watonga na bwanga ase watonga na ala kwa na mbege ti tromple na mbege ti akwetene so ase watonga na mwanga la ala kwa na bata ti bonja molenge Abigail Afiz na terreno aussi Iba Jedael Dieu fera Emerson Amira Chancel Vie Mamina ke Josephine Epinda Iba Umba Amado Aprudence a momo mwanga la Nadej na papa Azmak Sultan Bwanga, Timuzuni Matanga Tidungo na Nunu Bwanga, Marwan Divinci, Jorama, Doangwa Kwando Tingutilo, Ala ma partie sur.